tacati, kuliki taka, saca la gatiki taka tiki, saca la gatiki taka tiki, saca la gatiki taka tiki, saca la gatiki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki.